Ten samym czas literatura dziełów, gromadzi moje myśli. Czarne niebo rozświetla moje kolory. Ciekawe złote kształki mnie otaczają. Nic nie jest wieczne, gdzie wszystko ulega przemianie.

rządzą nie politycy. To już rządzą banki światowe, korporacje, tam coś tego. On po prostu musi przyklepać to, co mu tam podyktują z góry. A jak nie...